Yesu Kristo se he until se ne maye de beba no. Insinsanye ba kumpe wo chro simu no emfimu. Emfimu. Bie Bible ne mo bie boboko wo de bie. Fa kokudro bie na fa koto Ezekiel chapter 37.